chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku.

0: ojcu. Trzęśni bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubić. Zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM.

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
3: Radio Kiss FM.
1: Drops and Bangers.
4: Yes.
1: Autopromocja.

0: Ej, wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
1: Follow us on Instagram.
0: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo. Ale nie myśl nawet o tym, że ja

твой голос. Наша антенна.

Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes.

0: horyzoncie. Trzęśnij bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubisz. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM szuka nowego głosu. Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss FM.

Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting@radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

Kiss FM.

0: Ej, typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Leave a message at the tone.
1: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
1: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm.
3: Yes.
1: Autopromocja.

0: 18. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Listen up,
1: hey. I napisz, co musimy zagrać,
2: yeah.
1: Wasze komentarze, wasza playlista.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

0: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers. Yes. Autopromocja.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja. We will

0: ojców. Część tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Dołącz do naszej ekipy i zgłoś się na castingradiokiss.fm.

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans znam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chanki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: wiesz. Już nie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś. Zostawiłeś

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012 pociąłem swój pierwszy

wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane. Drops and bangers. Radio Kiss.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Props and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM.
1: Yes.

Kiss FM.